0: No nie, brawo. Prawie się kieje w kolor.
1: Dzień dobry.
0: Idź na one, no, that's one street.
1: Northwest 4th Street, Verizon checks.
0: Mira, mi papa.
1: Yeah, mi papa.